Prelat tygodnia portalu LMFM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablę rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor wisty Petro Medwid. W niewielkim seli Wladomirow z niejskiego okresu w sobotu 12 septembra 2026 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowej Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznemu rodakowi, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roku od jego śmierci. Tabla jest trzyjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Gości istrioch drżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wziął uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnieć akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Ruseniu byli prysutni delegacji z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszowskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenti Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrzewnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Chodynka w Budapeszti. Gości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hirez-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonija Chodynka w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitanią czynnych hościł odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywoty i twórczosty toho wyznaczonego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II światowej wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonija Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestni w laudacji czuć i to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenem, który zajmował się historią Rusyniu. Cytuję. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trzymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku 20. stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa, zaczął się period chodynkowego wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes, pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlom Mikloszom odkryli pamiętną tablę sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychowori Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali Wieczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Po światoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczestników bohate pochoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozchoworiu między przedstawicielami Madziariów i Ruseniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznaczny slawista, historyk, akademik Madziarskiej Akademii Nauk, rektor Peczskiej Uniwersytety i czesny preceda Podkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrą do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jego imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowi ulici w Budapeszcie i w seli Sokrnycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jego imię nese Center Językowych Badań w Berehowie, Rosyjski Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Chodynki, którą osnowało Wszedrżawne Rosyjskie Samosprawowanie w Madziarsku. Od teper po 80 rokach od śmierci i wdziaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek 14 września, septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psautyr, autor listy Petro Medwid. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysokoprośwaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismom z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rosyjski język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat jest pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydany. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiewam Gospodu Psalmy. Poklaw pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psautyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiewate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rosyjski perekład psalmiu idzie podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rosyjskim języku by mali wyjty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, Werchowny Organ Metropolitnej Cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrie minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rosyńskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostali się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polski. Autor listy Petro Medwid. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu litnich miesięcy juli i august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników utworzą turysty z Polski. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacznej analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pownocinny konkurent najwece naszczywlowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczowań za pierwszy piórik 2026 roku jest czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki. Cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak. Periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniu i liczebnych domiów, przy czym rosły finansowe prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polska jest podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytetą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarem na wściwnosty.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawlują severowychodną Słowakiju i ich prysutność w całym przygranicznym regionie i je widzite. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniu się dostało na uroweń 14 tysiacz. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu hości u sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturie czużęciu ich czastka w regionie peresiachuje graniciu 40%. Koniec cytuania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła litnia sezona. W okresie bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jedno z tym okres świdnik profitował z mocnej turystyki zamierzanej na wojenską historię na dukli, muzei i drewnianych ramy. Czwartek, 17 września, septembra 2023 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lękoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku, na Jagiellońskim Uniwersytecie bude działała pracownia lękoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturii filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni bude westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiuskim rosyńskim językom, literaturą, kulturą i dostomennictwą. Do jej zadacz bude należało Maryńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z drżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rechtuwać publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają od języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że główną celią osnowania pracowni było nadate bardziej formalny i trwały charakter naukowej działalności, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cilu, jaką jem mała zachołowną, ryszajuczy się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cili naukowej dialnosty, jaką w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiłpracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych doślidników, które zanymają się lemkiuską problematyką. Kieruniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytuania. Choczu, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłoho wydziło, znaczy wszystkich filologii, zaznaczat. W skład ansamblu włożyli przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic, okrem profesor Dućwajfer i doktorantów z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy. Do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała budet jeszcze doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Drżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Drżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworeny jesteśmy też na współpracę z inczyma doślidnikami lemkiuskiej i rusyńskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Dućwajfer, dokładne plany dialnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosereżate się hołowni na tematyci związani z językiem. Cytuania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czas specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno budemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialnist pracowni lemkoznawczych studii bude finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym drżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza w ostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid.
Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliów i diakoniów. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się co rok, berą uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwi i z Madziarska, Słowakii, Polski, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Severnej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. Tot rok episkopy znowu striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilárd Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nieżytaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Cytowania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku, w tej krainie nieżytaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilárda Keresztesa, który tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomnę słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom, cytuję, czym wece budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas stryczy w sredu 16 septembra odkrył swoim przychoworom wysoko proświaszczony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychoworył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikastery i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spirytualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Prysutne cerkwy przyrównał ku wielki prekraśni mozaici, w której ma każdy jasno świtiaczy kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohorycznej stryczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytuania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy w swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyją tego czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachować sobie swoje duchowne korzenia, hołą nowostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest tylko prosą przeżycia, ale niesie w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosić świeży wzduch i duchowną siłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerkwą. Po władykowi Filipowi episkopom przychoworył się kardynał Guderotti, uczestnych pozdrowił od imieny papy rymskiego Lewa XIV, który był pod jej detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej stryczy. Kardynał u swoim przychowori podkreślił wieliczne znaczenia tych stricz, które są tchosene nima nelem prawostocznych katoliki u Europie, ale prociły w seleńsku katolicku cerkwą. Ku głębszemu pohladu na riszeny to dryktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblączyna, bywszy egzarcha ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член konstantynopolskiego patriarchatu. Liturgia spółsłużona episkopami rosyjskiej tradycji. W to samy dzień w sredu był hołownym służytelem archierejskiej liturgii w mistni bazylici wysokopreświaszczennej władyka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spółsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Maria Połczy w roci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała
Natalia Małecka-Nowak.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

Witamy słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.

ťažiť. Keby si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťažiť.

0: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę w Toleji przeszły tożsamstwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Świętego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, tożsamstw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prasnik Lemkiewskiego Świętego, świeszczenna muczennika Maksyma, kotroho żywot i muczenniczeska smert była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenia w Tolawi nawiązało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolawska parochia jak pierwsza prawie w całości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeni zwrócili się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko objęło dziesiątki lemkiewskich sił i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowitciu. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świąteczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medali wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medali otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chór Irmos pod wodzieniem i mosty Marianna Jaroj. Mniejszości w Serbii wyberą swoich nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszościowe prawa i socjalny dialog Timo Berisha w piątniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikanie nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Członków nacjonalnych sowietów będzie wybierało prawoma wyborami 21 nacjonalnych mniejszości, w tym Rusyno. Drobnici czytajcie na naszym portalu. Od 15 do 19 września septembra w starodawnym grekokatolickim putnickim miejscu w Maria Powczo na Madziarach proszła strycza schodnich katolickich episkopiów Europy, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstryczo, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. Todryk episkopo stryczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorycznej stryczo to nasza schodnia katolicka dostomenność i nasze świadectwo na zachodzie. Łece o stryczo doznate się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątniczu 25 września septembra w Mazierskiej Zagorodzie Włosy odbudę się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-Biały Beskid. Podzieja projdę w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografii były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy już pak obzerać do 20 grudnia, decembra tego roku.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Jakoby my legini nie siedzieli w tюрmie.

No i tak, zaczynamy od lekko opieznienia, bojem sobie śli pora, chłała, oko trysia popernia, śpiłanka skinczyt. Witajcie, szanowne radiosłuchacze, kiedy tak liczy się adios, to znaczy, że to jest Paczis na chody na przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak i tak to sprawdy jest tak najnakrze. Witam was w to ponedilkowe rano. Ponedilki bywają ciężkie. Zaczynamy patrzeć na chody na druhe nasze żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM, Radia Rusko i Bursa Skorlec.

To już to, że Penedilok to już i powiłam, i pewnistio znate, bo jak no, bo Penedilo to taki den, że to ciężko pomylić się z inczym. Idźmy do tego, że to jest pewne i lekko wypowisty. Zrada głate w hołowitisz. Jest poniedziałek 21 dzień wersnia, septembra 2026 roku. To 264 dzień, to początek 39 tygodnia. Przed nami jeszcze 101 dni, z których 71 to dni, w których będziemy z zaangażowaniem pracowaty, a przez 31 dni będziemy odpoczywaty. I zaraz mi to powiedzieć, że kto jak kto, bo jeszcze może kto sobie ma urlop, albo może jeszcze pracuje na dwa etaty, to tych wilnych i niewilnych to się czysto inaczej zmienia. A kto sobie jeszcze inny powiedzieć, że hola hola, ale ja mam gazdiłku i ja muszę pracować każdego dnia. No tak właśnie. Tak wszystko to się może zgodzić. Wszystkim wam i sobie żałam, żeby to poniedziałek jakoś zmuczyty, gdy słońce stało, już nie chce się ciszyć i słońce peremuczaty, już teraz pizniejsze staje, już teraz skorsze się kładę. Dnes schyt słońca był o godzinie 6:20, zajdę nam słońce o godzinie 18:37 przed samą. I jeszcze kiedy idę o miesiąc, to już tam desy robię się grubszy i grubszy, bo jest poszerenym miesiącem, tak się wysiduje o tej fazie, świty na 75% swojej znaczy jasności, najbliższa pełnia o 5 dni, a budemy go wydity, a właściwie nie wydity, bo takie zachmarzenia schyd miesiąca o 16:47. To de w koho jakie zachmarzenia i czy deszcz, czy nie deszcz, to o chwileczku teper po to.

godne. Selo moje milé. Jaké žal stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora. Zapustili luka. Neslídno už nikde tu robitnoj ruka.

I Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki przynosi nam na dnes ostrzeżenia pierwszej stopni dla północnej części Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Furt obowiązuje jeszcze hydrologiczne ostrzeżenia w wielkiej części Polski przed suszą. Tak, że to te prognozy, jakie przed nami, że będzie lało, to lemna hosen. Za dnia chmar będzie dość wiele, ale myślamy też i projaśnienia. Krótkoczasowy deszcz się pojawi, dny, gdy może nawet buri, drobny grad. Kiedy będzie buria, to może w laty się do 15 mm deszczu w Tatrach i wysoko w Beskidach. Zgadnij też to. Tak, dobry. Obstawlatę, zgaduję, że tego obstawlatę. No śnich. W Tatrach może do kuryty nawet do 10 cm. Maksymalna temperatura od 9 na Pitale, koło 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny w porywach, osobliwo w trakcie buri, do 65 km na godzinę. Nad morzem, tam silny, no dość silny, od 40 do 60 km na godzinę, a w porywach do 85, aż w Karpatach do 85, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmarzenia dalej będzie się utrzymywało wielkie i miściamy lokalnie z większymi projaśnieniami i też może polewaty i to deszczu może być od 15 do 25 mm. W Tatrach i Beskidach dalej może kuryty śnieg. W Sudetach deszcz ze śniegiem. W Tatrach toho śniegu może nakuryty nawet do następnych 10 cm i minimalne temperatury od 7 do 10 gradusów, studeniejsze w horach, tam od 4 do 6, teplejsze nad morzem, no, blisko 12 gradusów, wiatr słaby i umiarkowany, ale w horach, w wyższych partiach to wiatr będzie mocniejszy. Dnes tysk wsiadł powyżej 1000 hektopaskaliów, najwyższy 1024 w Kłodzku i tu ciła to ta południowo-zachodnia i południowa część Polski to powyżej 1020 hektopaskaliów, a ciła północno-północno-schodnia część 1011 hektopaskaliów. I jeszcze kiedy idę o biometeo prognozu, to tu Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki ocenia, to prognozuje, besiduje, że wielkie zmiany termicznych i tlenowych osłowi, a też mocniejszy witer, to przechodzący deszcz, mieściamy też i bury, ciły den będą mieć nechosenne wlejania na nasz organizm.

0: posłuchać i na dnes mam tak. Nyczny łatat tot, kto ratuje, kto wartuje, lem samoho sebe. Nyczny wartat tot, kto wartuje, lem samoho sebe. Incza posłowycia, którą tu mam w knyżci, probaczcie, nis nosit łyże warchy. To po polsku znamy to tu posłowyciu, że zaderat nosa, a tu lemkiuska wersja. Nis nosit łyże warchy. Nis nosit łyże warchy. I najbude jeszcze jedno. Od dobra nikto nie wtycze.
1: Někdy se holt stává, že srdce náhle vypne, plácneš sebou o zem.

Jeden ze słuchaczy napisał o rozwinienia posłuchajcie. O tym zaderaniu nosa, że nis nosit wyże warchy, ale to jest taka posłowiecia, której no nie można na anteni proczytaty, ale dziękuję. Może te spróbujcie odhadać, że to jak posłowieciu mał na dumsi, to jeden ze słuchaczy. Dziękuję za aktywność.

No a teraz zazaramy sobie do kulturnego naszego kutyka. Furt to duże. To tendencja jest jedna, że tych poli w siadel jest do sprawdy bars velo. No, na premier od wczera do 30 wersnia prochody 4 Festiwal Wrażliwej Kultury. To akcja muzeju, której cilu je dowesty do takiego stanu, żeby kultura była dostępna dla każdego. Festiwal Wrażliwej Kultury uczy instytucje z regionu wspólnie idei tworzenia oferty dla każdego. Toho roku 32 instytucje z Ciły Małopolszczy zrychtowały wec jak 10 rozmaitych podi w paru nacetych miejscowościach, oczywiście w Krakowie, ale też i w tych mniejszych osaretkach, co to w Gorliciach, czy w Lusławiciach, na Połomyciach, Kreneci, Hnoem Sanczy, Szlachtowi, Tarnowi, Wadowiciach i tak dalej. Budut prochody te teatralne spektakli, koncerty, warsztaty, oprowadzania prohulki. Festiwal był osnowany z dumką o osobach z niepełnosprawnościami, o osobach, które na co dzień stryczają się z rozmaitymi barierami w dostupie do kultury i instytucji zadbale o to, aby uczest w podiach była komfortowa i dostępna dla osób z różnymi potrzebami. Podczas poli będą osnowane rozmaite narzędzia, takie jak autodeskrypcja, tyflografiki, tłumaczenia na polski migowy język, indukcyjne pętlice, wytyszające słuchawkę. I kiedy idę o ofertę miejscową, to na premier Muzej Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach douczat się do tej akcji, jest seret tych instytucji Festiwalu Wrażliwej Kultury i zapraszać na wystał akcentowicz spadkowy na artysty Zaran na chodynu 11. Bude możliwość widzieć wystawę poświęconą jednemu z najwydatniejszych i najbardziej cenionych artystów epochy Młodej Polszczy, Teodorowy Aksentowiczowy, w nowym prostorii może widzieć pamiątkę po artyści, to mebli, to malarskie przybory, narzędzia, fotografii, ale przede wszystkim jego roboty, obrazy, pasteli, rysunki. W sumie aż 600 eksponatów, jak opowiadają historię życia i twórczości malaria. Den pizniejsze w sredu 23 o 11 zapraszają na malarskie warsztaty w pracowni portretysty. Jak wygląda taka pracownia? Jak trzeba się zachować? Desisty. Czy może się uśmiechnąć? Czy raczej trzeba mieć poważną minę? Mate dasz to na hołowicy? Rozpustyty? Krasołosia? Takie widania pewnie towarzyszyły osobom, jakie zamawiali swój portret w Teodora Aksentowicza. Perez warsztatami zaplanowano oczywiście obzerania wystawy, a podczas zajęć uczestnicy będą i tyma, których się będzie malowało, i tyma, które będą malowaty. Będę masz się doznać, jakie są etapy malowania takiego obrazu od sywego połotna, kartonu, po wykińczenia i złote ramy. Smotriacze w lustro, pryzrymy się oczam, gambi, włosiam, żeby określić ich formę, kolor, wyraz, jak ich perenesty, jak ich namalowaty. W plastyczni czasty każdy uczestnik namaluje swój portret na połotni. W ramkach festiwalu Wrażliwa Kultura 25, znaczy w najbliższym piatniciu o 4 po południu w Maziarskiej Zachorodii Hołosy odbudę się wernisaż wystawy fotografa, znanego godleckiego fotografa Jacka Kosiby Czorno-biły Beskid. Już nie dało perytamy, iż
taki do sprawy czarno-biowej Beskid za sprawą śnichu, ale se tak tu mam, że tonelem śnichowe krajowedy, zaśnieżane krajowedy na tej wystawie budut, choć tak dokładnie, jak raz taka znamka, a reklamuje to tu wystawu. No i to pewno jest regietiów, tam i popit powist. Dzwinnycia, może smareczne, dzwinnycia i wielkie szpilkowe drewo opik. Zachoroda, a w skanseni w Szembarku też w ramkach europejskich dny spadkowiny smaki pamiaty. Kulinarna spadkowina Pohirja w ramkach inczej z inicjatywy europejskich dny spadkowiny 2023, jak prochodzą pit ohosłom przyszłość proszłosty spadkowina w Zachorodzi. Taka propozycja w Zachorodzi, tak, w Zachorożeniu w Zachorodzi, taka propozycja od skansenu w Szembarku, a to też od Dilinia Muzeum Dwory Karwacjani w Głodyszych w Gorliciach, w programie degustacja tradycyjnych straw zrychtowanych przez krużok selskich gazdyń z Szembarku. No i przede wszystkim budą to smaki jak raz naszych sąsiadów, pohirian, budą też i pokaz kwaszenia kapusty, wyrablania masła, pokaz wyrablania tradycyjnego drewnianego gracia do kuchni. W programie też i o warsztaty plastyczne, malowania drewnianych żyć, robienia braloczki z łowny w formie dyni, przykraszania fartuszki i inne twórcze aktywności. Początek samopołudne i program jest przedwyczajnej do godziny 4 popołudnie. I jeszcze to na koniec Muzej Karwacja i Gładyszy w Gorliciach bardzo wiele tych aktywności na to też ten maje odże 27 w Nedilu to ta popередня podija w skansenie też w Nedilu, ale od 12 do 16, a koncert w Gorliciach na Piłsudskiego 4, tam, gdzie teper nachodzi się czasowo wystawa akcentowa czy spadkowina artysty, koncert o godzinie 17. Koncert Duo Mistral Antonio Puglia Karnet i Mariano Meloni Fortepian. To muzyki związane o wołni z Italią, ale koncertują no, w Siadle. Duet był osnowany w 1983 roku. Muzykę koncertują jak solisty i kameralisty. Okrem tego w 2024 roku świadkowali 30 roku intensywnej artystycznej działalności. Wielokrotnie koncertowali po Europie, ale byli też i w Meksyku. I wse zachoplujące publiku i krytyki. Duet ma bogaty repertuar. To 1700 tworzył, począwszy od klasyki po jazz i współczesną muzykę. Osobliwą uwagę artysty przywiązują do muzyki 19 i 20 stulecia. Krytyki podkreślają skonsolidowaną wykonawczą harmonię, ale też i interpretacyjną harmonię obok wykonawców i ich no, wyjątkowe zrychtowania artystyczne i muzyczne. W programie Romantyczna Italia twory od Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Rossini. I to artysta Rossini powtarza się nam też w innym koncercie, jak i w sobotę wyzwuczyć w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To będzie finałowy koncert Akademii Choru Polskiego Radia Lusłowyci, początek godzina 18.
na występ lat na artysty, pedagogę teoretycznej edycji masterskich kursów dla chorystów i chormasteriów, uczestnika Akademii i artystyczny ensemble Europejskiego Centra Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, twór Rossiniego, wykonania tego utworu pokieruje maestro Dawid Ber. Początek godzina 18. I jeszcze na chwilę wynalazłam mołam, żeby opowiedzieć o wystawie, jaka jest do obserwowania w galerii w Sanoku, w Sanockiej Galerii BWA, od 11 września do 9 żółtnia, oktobra, masz obserwować wystawę malarstwa Małgorzaty Gorzalewskiej Namioty, Maternity, to taka zabawa słowna, art jest tam słowo sztuka i maternity, materyństwo, bo jak raz to ta nowa rola, incza funkcja artystki zdeterminowała twórczość i prezentowane są obrazy związane jak raz z tą rolą w życiu. Jak artystka sama besiduje, narodziny mojej lity czysto zmieniły moje życie. Od tego czasu funkcjonują mecze opieką nad nimi, a potrzebą tworzenia, która towarzyszy mi tak samo silno jak materyństwo. To te dwa aspekty furcia pronikają, wlijają na się. Doświadczenia bycia mamą stało się dla niej dżerełą inspiracji, ale też i prostorom obserwacji i refleksji. W swoich realizacjach chosnuję przede wszystkim rzeczy codziennego chosnu, stare zabawki, obleczenia, taniery, czy inne obiekty, jakie się stają integralnym elementem kompozycji, interesowania ich materialność, historia, ślady chosnowania, przez malarską ingerencję dają im nowe znaczenia, juczy ich na obiekty, jakie funkcjonują na pochrony czy malarstwa, rizby i instalacje. Artystyczna praktyka malarki zasadza się na akrylowym malarstwie, obiekty i instalacji. Akrylowa farba jest medium, jakie pozwala przekroczyć granice obrazu, spobiedni funkcjonować na różnych materiałach, fakturach. Dialog, artystku interesuje dialog między malarstwem a przedmiotem, jego formą, funkcją, pamięcią. Choć z punktem wychodu dla twórczości artystki są osobiste doświadczenia, to stara się podnieść temy o uniwersalnym charakterze, wertę do swojego dzieciństwa, analizujący wlijania dzieciństwa na dorosłe życie, między ludzkie relacje i formułania dostomenności. Interesuje mnie sposób, jak pisze dalej artystka, w jaki sposób doświadczenia z pierwszych roków życia zapisują cię w pamięty, wrażliwości i sposoby postrzegania świata. Pytają o refleksji utrwalony w kulturze model matki Polki, wskazują, czy materyństwo w jego realnym wymiarze, ze codzienną rutyną, zmuczeniem, poświadczeniem, ale też i czutliwością, siłą i zdibnością przekraczania swoich ograniczeń. Także to taka wystawa w Sanoku, Sanocka Galeria Biura Artystycznych Wystaw.

No, poślizgnięci gości wyszli wczoraj z bursy po ochotni 8. Minuły weekend przeszła lemkiewska twórcza osin poświęcona pamięci Teodora Kuziaka, mastera lemkiewskiej humoreski, autora tekstów publicystycznych, opowiadań, ale też autora wyjątkowych obrazów. I to te obrazy mogliśmy obserwować ich obortnym, gdzie prochodził pierwszy dzień podii w rodzinnym seli artysty i bursi. Mogliśmy poczuć rozmaitych twórców słowa, ale też i twórców słowa, ale w barze hrani, śpiewani w formie. Tak, było wiele muzyki, było wiele słów, wzruszeń, dumam się, że też, dużo też radosty i emocji. Tak po prostu. Kto nie był, oczywidno, powtórzę to, że to wszystko może żałować. Były osoby, które byli pierwszego i drugiego dnia. Były osoby, które przyjechali naprawdę z daleka, aż z samego zachodu. Były gości z zagranicy, ale nasze bracia, Rusyny, z drugiego boku Karpat. Także to tylko taka wydumana granica, jaka nas oddziela, teoretyczna, a tych granic nie mamy. I za każdym razem, jak prochodzą takie podzieje, czy to lemkiewska twórcza osin, czy biennale lemkiewsko-rosyjskiej kultury, no czy inne nasze striczy, to wszystko mam taką refleksję, że nam jakich interregiów nie trzeba do polsko-słowackiej współpracy w tym znaczeniu formalnym. My i bez tego od roku współpracujemy, wymieniamy się, bywamy w sobie. To jest prosto naturalny element naszego kulturnego, sospilnego życia. Nie inaczej było i teper. Także to i rosyjski w tym jego priasiwskim standardzie było moszczuty. Oczywiście lemkiewski to w tym lemkiewski, w tym tu warianty z Polszczy też imperydował, ale był czuty, że to już od paru roków jest praktykowany inny język. Był szleski, także to poezję po szleski mogliśmy wysłuchać. Mogliśmy też posłuchać język czornych guraliów. Była artystka z towarzyszami z Pewnycznej. Także to i język, taki język też mogliśmy poczuć. Budę tekst, to kto nie mich, to może w takiej formie, choć budę w prysutny na tej podii.

Moi drodzy, i dnes też była informacja o tym, że może być wystał poświęcony akcentowi czoły jego pamiątki z życia, rzeczy, jak ma się otaczał, jak ma malował. Wyobrazyty sobie jego to tu prostir, a jest inny artysta, bardzo sławny, jakoho prostoru już nie musimy sobie wyobrażać, w jakim tworzył, ale możemy go dosłownie widzieć, dotknąć, poczuć. Odże samouriad Mazowieckiego województwa, tu się musimy kupić parenesty, kupił chyżu z pracownią Wojciecha Fangora. Domam się, że każdy zna to nazwisko. Все заскакує дня. Ціни образів, як осігають на аукціях образи того польського маляря, графіка, різьбяря, але теж автора плакатів. Отже, буде мож обзирати його хижу. Його жени Магдалени Шумер-Фангор в Буандові. Маєток на довга буде відкритий для нас, таких пересічних зідачі хліба. То якраз в Буандові артиста мешкав, працював від 1999 року. В хижі заховалися оригінальні меблі, річі, значи суд там по просту, значи ще заховали, суд річі артисти. Ну, таким важним елементом є стіл. Стіл з почесним місцем Фангора, при котрим родина ще зустрічала під час спільних торжеств. Jak my, jak turysty, będziemy może widzieć jego ulubiony fotel, jaki przywiózł artysta z Ameryki w 1999 roku. No, oczywiście osobliwe znaczenia ma jej pracownia, w której Fangor malował w poprzednich rokach życia. Zachowany został jej oryginalny, prywisny układ, charakter. Jest też sztaluga farby, hostowany artystom. No, praktycznie w niezmiennej formie będę może widzieć to te prostory. Samouriad Mazowieckiego województwa zakupił ten majątek w ramach wieloletniej współpracy z Fundacją Promocji i Twórczości Wojciecha Fangora. Jak wspomina prezes tejże fundacji, Piotr Patkowski, rodzice prożyli 20 roków, to te interiory mają dla nich bardzo sentymentalną wartość. Передаю to miejsce w dobre ruky. Bude to też upamiętnienia tata. Zależało mu na tym, żeby jego roboty były eksponowane w jednym prostorii. Chyża w Błędowej stanie się oddzielinią Mazowieckiego Centra Współczesnej Sztuki Elektrownia w Radomiu. No, bude to tradycyjny muzej, jak podaje dyrektorka tej instytucji, Violetta Kotkowska. Chcemy opowiadać historię artysty przez prostir, w którym żył, robił, tworzył, wskazując gościom najważniejsze znane aspekty jego twórczości. W buduczności park, który jest dookoła chyży, bude uzupełniony o galerię plenerowej rizby i modernnej wystawienniczej pawilon. Wojciech Fangor to jeden z najważniejszych polskich artystów XX stulecia. Znany jest z eksperymentowania z kolorą, prostorą, optyczną iluzją. Jak pierwszy polski artysta miał indywidualną wystawę w newyorskim Muzeum Guggenheima. I po powrocie do Polski związał się z Mazowszą i jak już było wspomniane od 1999 roku mieszkał i robił w Błędowie.

i zazramy sobie teper do kin. W polskich kinach od tego weekendu Mąż Wodzicy Medellin trzyma film W serce dyczyny. Tak, chyba morzu. To prawesty. To jest przychodowa drama Davida Ayera w połowni roli Brad Pitt. I to film, jaki besiduje o bywszym oficerze specjalnych sił, Jamesie Belmonte, w tej roli Brad Pitt, i o psi Odyni po katastrofie Litaka. Tych dwoje jest uwiaznionych odciatych od świta w Hubyni. Dyczyny studenuj, strasznoj pełno tisz na Alasci. W usłowiach wielkiego morozia, zmuczenia, braku zapasił, James i Odin musiat miriaty się zosyłamy natury. Tym, co daje światło na możliwość zwratowania, jest wzajemne dowiria. Relacja człowieka i psa ostaje też wystawlona na najcięższą probu w ekstremalnych obstawieniach. W serce dyczyny. To jedna z propozycji. Druga to kryminalny thriller science fiction Hot Spot. To jest grecko-norwesko-polska produkcja. W niedalekiej buduczności świtą mariadyt sztuczna inteligencja, nazywana Hołołom, kontroluje władz, bezpieku, komunikację, rozrywku. Każdego dnia mieszkańcy przynajmniej specjalne żalki, jakie podtrzymują ich połączenia z systemem, zawdzięki czemu mogą komunikować się telepatyczni, ostawać w postinni synchronizacji z digitalną realnością. Zerowania takiego połączenia to śmierć. Poza granicami tego technologicznego porządku żyją neosole, może tak to trzeba poczytać, suspilni z tym być rzęciu, jak nie zgadzają się z riadzinią Hołoły. Kole ich liderka Rana razem z swoją grupą przychodzi do miasta hladajuczy jakichś resursów, dochodzi do brutalnego, rytualnego wbijstwa. Do śledzenia dostaje detektyw Johnny. Jak to się dalej rozwiąże? No to już odpowiedź w kinach.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdo wie, kany między turniami kłazi.

0: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę w Toleji przeszły tożsamstwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, tożsamstw na Świętej Góry Jawir, jaki niedawno na prasnik Lemkiewskiego Światowego, świeszczynnym uczennika Maksyma, kotroho żywot i muczeniczeska smert była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenia w Tolewi nawiązywało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolewska parochia, jak pierwsza, prawie w całości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeli zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich sił i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowitciu. Tolewa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świąteczną liturgię w Tolewi oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysty czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medali wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medali otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chor Irmos pod wodinią i mosty Marianna Jaroj. Mniejszość w Serbii wyberu coś nowych członków nacjonalnych sowitów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszonowo prawa i socjalny dialog Temo Berisha w piatniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyboru pro nowe sklikanie nacjonalnych sowitów nacjonalnych mniejszon. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повча на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrycza, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzej episkopy wstrzeczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej wstrzeczy to nasza wschodnia katolicka dostojność i nasze świadectwo na zachodzie. Więcej o wstrzeczy doznacie się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątnicę 25 września septembra w Mazierskiej Zagrodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosiby z nazwą Czarno-Biały Beskid. Podia projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę Korlickiej Zemli i Niskiego Beskidu. Jego fotografii były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy już pak obzerati do 20 grudnia, decembra tego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnyk koło Pkoła, powidlisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, przysłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczone od kraja na suszereby Iwana, jak i teper nachodycia na roboty w Czechii. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku przeszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła, wysłał joho 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan ze Smilnyka i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was tej list i dumaju, że jak jego dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryl to ja maju waszą adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty się do czoho i groszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszej, Michała, szto w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskoho Iwana syn. Ja znaju, że to wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do siujta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, tak że Ruskie byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potarpiło i seło, bo zhoriło 19 chysz, a to wsi do chory, lemdwi dołą. W tom byli nasza i wasza. Jak udaryła zapalna kula do waszej chyży, to zhoriła wasza, procakowa i kocybanczyna. A do toho, da styżdę skorsze zhoriła dżulowa i obi pinczakowy. A nasze zhorile skorsze, także my to byli akurat u was. To było popołudny, chudoba była w stajni. To jak udaryła jedna kula, to potom zaczęły tak byty, że nie można było przypustyty. I u waszej stajni zhorile dwa koni, bo jak wasza żinka Ancia pospuszczała koni, to było pełno dymu. Że już nie mogli wejty. Ale to wsio bajka. Dobrze, że ostale się wsi zdorowy, bo majetok to nabyta rycz. Po tym wasze byli w Kubowi chyży, bo Kubowa Ancia piszła do Rosji. Tak one tam żyli i dobry im było, ale wse tak nie było w spokoju. Takż to my młody musieli opustyć swoją rydną zemlu i w obronie swojego życia i ty dalej. My piszli na Czechy, a nasze seła po najakom czasie, to jest 13 maja 1946, wyjechali tiż do Rosji. Także nie ostało lem 6 rodyn, a to takich, że nie mali konej zwozyty się do Zahiria. Z tym transportem wyjechała nasza rodyna i wasza lubażinka z Ditmy. Transportem zajechali do Tarnopolskiej oblasty i tam byli jakiś czas, a te perki przebywają w Sambori. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mikołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosyła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że to jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zahirju, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, że to się robi, że wy nie dostawali ich pisem. Tak pisze Marusia, że to isty majt dost i tak sobie żyją w Sambori. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyście napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. A tu wam jeszcze daję adres do waszej diłki w Rosji. Panyła Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna 197 USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusku. Wyszywatka, powid jasło. Jeden z peredowych członów Lemkiwskiego Sojuza peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczene nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Byś mi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na mukę czużym okupantom. To, co podano w tą piśmie, potwierdzają i drugie krajany z Weszewatki. Po lekko zrozumiałym przyczynom nie wyjawiamy imieny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sierpnia 1947 roku. Drogi druże, chcę ty opisać też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańską i teper. Nie trzeba tobie dużo pisać, że Germanci z nami wyrablali, a do tego jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło Wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszły germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyć w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisać nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez granicę w naszych stronach wse można było perejty po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnoho razu piszło na Słowakiju trzech z Wyszewatki, Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, aż to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak, że ich pojmali w nocy, nazywano i ich zabrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi, dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich sełach to zabierali gospodariom. Bilszy swyni i drugie liczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrą, to piszła i napoiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krowu chociło go zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemców wygnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to ostało się. Do niej przyczepił się z Hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co ostało się po wyjściu ludzi. Tak samo ostało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydzielili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławni cerkwy w Wyszewatci, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryci. To on piszeł i obder to tu blachu. A te perony oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludzi w Ameryci i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryci jej wspomagali. Są ludzie w Ameryce, którzy dumają, że to akurat naprawdę, że to ona pisze. To miłosierdzia cię i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciężenko na sercu płacze do ciebie.
0: Nasza Florynka. Do mnie przyszły 4 pisma z cała Florynka, powit Grybiu, i wsi one od innych ludzi. W jednym piszą, że podczas wojny trzeba było być głuchym, nimym i ślipem, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugim piszą, że nasi chłopci z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sela 50 rodzin, a 180 rodzin leszyło się we Florencji. Pisze, że to i ptaszki nie na jednym gnieździe, a rozlitują się. W trzecim piśmie piszut za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czale budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopił. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania miałem miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, że to nic nie ostanie się jak przed front. W nocy 12 sierpnia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemci wrze utikali. Najpierwsze policja od budowy okopił. Oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierali z sobą do Niemieczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Wabołu i Nowy Sącz. A i chało to takie złe, że nie może było dywyty się. Co dopali, to zabierali. Koni po drodze padali i ubywali się na śmierć. Wodze perwertali się, bo było duże slisko. Niemci, utikajuczy przed Krasną Armią, rozsadzuali wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty, sudlem krótkie wypyski i spouczenych mnoju pysem. Na Lemkowszczyni nic ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedyty i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w pyśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalni odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit, nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znajut, a nie odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet molity się musiat w szkoli po polsku. Dekady słud ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez przyjakoho prawa. Do Rosji nie chcemy iti, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedzieć przeważnie lemtaky, że przed wojną byli to złodijami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabią jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz kryczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo kryczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiownictwo zawyło się takie, że to nie do opisania. W przeszły wtorek ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej Bilanki pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom grosze i odeżu, kto mał lipszu. A w czwartek w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swinej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabili niewinnych ludzi. No my i przy takim bandytyzmie nie tratymy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziewamy się, że może teper po wyborach nastanie lepszy porządek w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak z Czarnoj, poczta Śnidnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujucie się o swoich bratach Nazary i Stefani Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lemia się sama leszyła ze swoim mężem i dziećmi. A tot brat, co był w czertyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodom z osoła Laboła, powidnowej Sancz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam najpisze na adres. Marta Fedorko, diuka Gryhoryja i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regiciowi, Hołysowi, Gorleckiego Powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukają swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Jonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodził się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemczyni 6 lat, to wojsko mi wsio zabrało w dorozi, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbi i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisać na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlicki, Polszcza.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiny dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi mnie pomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, w przyszłej pamiętam.

tygodnia portalu LMFM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablu rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor listy Petro Medwid. W niewielkim selii Ladomirow z niskiego okresu w sobotu 12 septembra 2023 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowi Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowi Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznemu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Hości istrioch derżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wziął uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnieć akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Rusyniu byli przysutni delegacje z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenty Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Chodynki w Budapeszti. Hości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hiresz-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonija Chodynki w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitaniom czynnych hościu odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowy Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywoty i twórczosty toho wyznaczonego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II światowej wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonija Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestni w laudacji czuty to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenem, który zajmował się historią Rusyniu. Cytuję. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku 20. stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa, zaczął się period chodynkowego wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes, pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlom Mikloszom odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychoworie Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali wiczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Po światoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastników bohate pochoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozchoworiu między przedstawicielami Madziariów i Rusyniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznaczny slawista, historyk, akademik Madziarskiej Akademii Nauk, rektor Peczskiej Uniwersytety i czesny preceda Podkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrow do rodziny grekokatolickiego siostrzennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jego imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowej ulicy w Budapeszcie i w seli Sokrnycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jego imię nese Centrum Językowych Badań w Berehowi, Rosyjski Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Chodynki, którą osnowało wszedrżawne rosyjskie samosprawowanie w Madziarsku. Od teper po 80 rokach od smerty i wdziaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek 14 września, septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psałtyr, autor listy Petro Medwit. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrzestitela, wysokoprośwaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismem z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rosyjski język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świątennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat je pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydany. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrzestitela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Pokla w pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psałtyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiewate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rosyjski perekład psalmiu idę podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rosyjskim języku by mali wejty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, werchowny organ metropolitnej cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrze minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rosyńskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostali się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polski, autor listy Petro Medwit. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu litnich miesięcy juli i august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników utworzą turysty z Polski. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szaryż Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacznej analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szaryż definitywno etablował się jak mocny i pełnocinny konkurent najwece naszczywlowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powił Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczowań za pierwszy piórik 2026 roku je czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniu i liczebnych domiów, przy czym rosły finansowe prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polska je podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na wszywności.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawlują severowychodną Słowakię i ich prysutność w całym prygranicznym regionie i je wydity. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich rażdaniu się dostało na uroweń 14 tysiąc. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu hości u sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturii czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje hranyciu 40%. Koniec cytuania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła letnia sezona. W okresie bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jedno z tym okres świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na dukli, muzei i drewnianych ramy. Czwartek, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lękoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku, na Jagiellońskim Uniwersytecie będzie działała pracownia lękoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturii filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni będzie westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiuskim rosyńskim językiem, literaturą, kulturą i dostomennictwem. Do jej zadacz będzie należało Marzyńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z dyrżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rechtuwać publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że główną celią osnowania pracowni było nadać bardzo formalny i trwały charakter naukowej działalności, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cilu, jaką jem mała zachołowną, ryszający się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cił i naukowi dialnosty, jaką w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiłpracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych do śledniku, które zanymają się lemkiuską problematyką. Kierowniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytowania. Choć, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłowo wydziału, znaczy wszystkich filologii, zaznacza. W skład ansamblu włożyli przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic. Okrem profesor Dućwajfer i doktorantów z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała będzie też doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworeny jesteśmy też na współpracę z inczyma doślidnikami lemkiuskiej i rosyjskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Dućwajfer, dokładne plany dialnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosereżać się hołowni na tematyci związani z językiem. Cytowania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czast specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno będziemy się kierunkować w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialnist pracowni lemkoznawczych studii będzie finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid.
Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnym grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzit stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na który bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliów i diakoniów. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się storik, berut uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwy i z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Sewernej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji i Italii. Todrik, episkopy znowa striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilárd Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowory się proświaszczony władyka Avel Soczka, nierzetchaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytowania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku, w tej krainie nierzetchaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilárda Keresztesa, który tołdy uczestnikił, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomnianu słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom. Cytuję. Czym więcej budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas stryczy w sredu 16 septembra odkrył swoim przychoworom wysoko proświaszczony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychoworył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikasterii i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spiritualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Przysutne cerkwy przyrył nauku wielki, prekraśni mozaici, w której maje każdej jasność, wdiaczy i kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohorycznej striczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytuania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy w swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyjut toho czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachowaty sobie swoje duchowne korienia, hołowną wostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest po prostu przeżycia, ale nese w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosić świeży wzduch i duchowną siłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerkwą. Po władykowi Filipowi episkopom przychoworył się kardynał Guderotti. Uczasnych pozdrowił od imieny papy rymskiego Lewa XIV, który było pod jej detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej striczy. Kardynał u swoim przychowori podkreślił wieleczesne znaczenia tych stricz, które są tchosene nima nelem prawostocznych katoliki u Europie, ale prociły w seleńsku katolicku cerkwą. Ku głębszemu pohladu na riszenie to dryktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblączyna, bywszy egzarcha Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член Konstantynopolskiego Patriarchatu. Liturgia spółsłużona episkopami rusyńskiej tradycji. W to samy dzień w Seredu był hołownym służytelem archierejskiej liturgii w mistnej bazylici wysokopreświaszczennej władyka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spółsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Maria Połczy w Roci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała
Natalia Małecka-Nowak.

pasji miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure, wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku, a na nowiny Radia Realem FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę w Toleji przeszły tożsamstwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wrócenia Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, tożsamstw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prasnik Lemkiewskiego Światowego, świeczennego uczennika Maksyma, kotroho żywot i muczeniczeska smert była jednym z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenia w Toleji nawiązywało do historycznych dni z 1426 roku, kiedy tolewska parochia, jak pierwsza, prawie w ciłości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeli zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich sił i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Toleja stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowinie. Świąteczną liturgię w Toleji oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysty czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medalię wszystkim przysutnym świeczennikom. Medalię otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chor Irmos pod wodzieniem i mosty Marianna Jaroj. Mniejszości w Serbii wyberą i nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszościowe prawa i socjalny dialog Timo Berisha w piątniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Członków nacjonalnych sowietów będzie wybierało prawoma wyborami 21 nacjonalnych mniejszyn, w tym Rusyno. Drobnici czytajcie na naszym portalu. Od 15 do 19 września septembra w starodawnym grekokatolickim putnickim miejscu w Maria Powczo na Madziarach proszła strycza schitnich katolickich episkopiów Europy, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstryczo, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schidnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzech episkopów stryczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej stryczo to nasza wschodnia katolicka dostumenność i nasze świadectwo na zachodzie. Łece o stryczo doznacie się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątniczu 25 września septembra w Mazierskiej Zagrodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-Biły Beskid. Podia projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografii były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy już pak obzerać do 20 grudnia, decembra tego roku.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę w Toleji przeszły tożsamstwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, tożsamstw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prasnik Lemkiewskiego Świętego, świeszczenna muczennika Maksyma, kotroho żywot i muczenniczeska smert była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenia w Tolawi nawiązało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolawska parochia, jak pierwsza, prawie w cielosti wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeni zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowyni. Świąteczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medalię wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medalię otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chór Irmos pod wodzeniem i mosty Marianna Jaroj. Mniejszości w Serbii wyberą swoich nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszościowe prawa i socjalny dialog Timo Berisha w piątniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikanie nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrecza, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To drik episkopo stryczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorycznej stryczo to nasza schodnia katolicka dostumenność i nasze świadectwo na zachodzie. Łece o stryczo doznaty się z dopisu na naszym portali. W najbliższą piątniczu 25 września septembra w Mazierskiej Zagorodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-Biały Beskid. Podzieja projdzie w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografie były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy pak obzerati do 20 grudnia decembra tego roku.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: My z wami. W z nami. Razem daje LM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Tak, wiertamy do studia 21. wersja z septembra 2023. Roka 264. Toho roka w rojańskim kalendarii. Do kinicia jeszcze 101 dni w rojańskim kalendarii. Mamy 8 den wersja. Kto świadkuje dnes? Jeszcze dnes świadkuje za zachodnim stylom. Świadkujut Aleksander, Deria i Marko i Matwi, a za schidnim kalendarium dnes imenina. Jeszcze może też miłocunęcie do Georgia, Jurija, znaczy Joana i Sofii. Okrem to świadkujut ciż w oświci. Smotriu trzy dny niezależności. Dnes świadkujut w oświci, choć to na pamięć różne, albo może inaczej, na pamięć podziej, które występowały w różnych rokach, to od początku. Malta świadkuje Dzień Niezależności na pamięć podziej z 1964 roku, to niezależnie od Wielkiej Brytanii, choć została członem wspólnoty narodów, byli za Dzień Niezależności też od Wielkiej Brytanii z 1981 roku i Armenia dnes świadkuje Dzień Niezależności, kiedy to w 1991 roku po referendum 99% wyborców zagłosowało za niezależność od tego, że czasu byli niezależną od Sowieckiego Sojuszu. Derżawom. Gana dnes den osnovatela, to na pamięć jednego z herojów, pierwszego prezydenta. Iż Brazylia den sadzenia dereł, a z międzynarodnych prazniki dnes Międzynarodny Den Myru i jeszcze Międzynarodny Den rozpowszechniania informacji pro chworotu Alzheimera. W nas godzina 8:18. Słuchate radio LMFM i program Try Świty.

aż to się podjęło. To 21 dnia wersja septembra w historii. A zresztą może 1786 roku, kiedy zaczął się bardzo wielki pożar w New Yorku w Ameryce. O parunacet roku w 1792 roku w Francji Ludwik XVI był zdetronizowany francuskim nacjonalnym konwentem. Tu jak raz była proklamowana pierwsza francuska republika, która trwała no, formalną do 1804 roku do koronacji Napoleona, no ale masz powisty do zamachu w 1799 roku z nadszedłem sim roku. W 1920 roku polsko-bilszowicka wojna zaczęły się rokowania, mirne rokowania w Rzezi. Перейдемо до 1922 року, коли то американський президент Уоррен Хардінг, мож повісти, підтримав ідею основати жидівську державу в Палестині, що знаємо, конечно, довершилося по Другій світовій війні. 1937 рік, ту маємо taku podius dla lubitelju Tolkiena była wydana powieść książka Hobbit. Toho, że roku 1937 roku w Pradzi prochodził pochoron pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka. O rok 1938 rok Uriad Polskiej Republiki dał Czechosłowacji ultimatum, żeby zabrać za Olzia. Jak znamy, to byli sporne terytorii. 1944 rok, bitwa pod Komańczą, bitwa o Komańczą, już nazywana, pomiędzy Czerwoną Armią i Wehrmachtem, to duże Czerwona Armia przemogła niemieckie wojska jak raz na Lemkowinie. 1998 rok, jeszcze jedna podia za drugiej strony oceanu w amerykańskiej telewizji był wkazany zapis to, że może jak starsze słuchacze pamiętają aferu pomiędzy z uczestniu prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Billa Clintona i Monikę Lewińską. W nas jeszcze pił minutę do pił dewiatoj, za to zaproszę was drogi radiosłuchacze na dajaku muzyku. Tak, to będzie chyba tot najlepszy moment.

Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

aż to się podziało w rosyjskie obszary w okolicach 21 września septembra, to już teper w tej czasie zaczną od tych, co liczny, co minuli w sobotu. Na sobotu liczny czas 1771 roku, kiedy tu Papa Klement XIV bullom eximia regalium principum wadilium Mukaczewsku jeparchiju jak samostyjnu grekatolicku jeparchiju, jak znamy pierwsze, to te rosyjskie terytorii na południe od Karpat byli zaraz między innymi rimokatolickimi episkopami jagerskimi. No, można powiedzieć, długa była to ta droga do samej oddzielnej jeparchii. Z liczny z narodzenia sobotu, liczny się narodzenia Wielkiego Aleksandra Pawłowicza z 1719 roku, jednego z naszych budyteli, poetu, publicystu, prosvititela, wrodził się w Szeliczaryszskie Czorne, to niedaleko Bardijowa, dzisiejszy okres Bardiju, a w mer w 1900 roku w Słydniku Aleksander Pawłowicz. Dumam, że wielu by może o nim by się dłuwaty, jego życie było dość składne. Wrodził się w rodzinie świeszczennika, zresztą mamu mał. Mał z Lemkowiny, był piątym synem w swojej rodzinie, ale mający 4 rok w Mermunianiu, na 9 roki w Meruamu. Maty, pak po tym jak sierota, był tam w Lwowi. Okrem toho, stoż wernął się po wczyniu na Ridnu Makowiciu w 1848 roku. Był wyświadczony na świeszczenie i jeszcze przed rewolucją to 1748 roku, znaczy przed wesną narodził, poznał się z Aleksandrą Duchnowiczem, który wiadomo był od niego starszy, ale był pod niego dość wielkim wlijaniem. W 1764 roku peresylił się do tołdyżniego, wuszniego Swydnyka. Tam ostał do śmierci bliżej jak 36 roku, ale jeszcze jak no, muż powisty starszej daty człowiek wczył religii w szkoli i na 81 roku. W mer jego twórczość, literatura znana, pisał bars w 19 stuleciu językom bars bliskim tomu narodnemu. 1909 rok to następna rocznica z soboty, by się tu Wasylu Zozulaku, pisatelu z Przeszkiwskoj Rusy, wrody się w Czerterzy, a w mer 1924 roku w czeskim Brni był pisatelem i sospilnym aktywistą. Wczorajszych rocznic wyminu rocznicę narodzenia z 1904 roku Iwana Pyszcza, jaki to inicjator między innymi ma założenia rosyjskiego gimnazji w Prieszowicy, rosyjskich szkół na wschodniej Słowacji za czasów pierwszej Czechosłowackiej Republiki. Spośród dat śmierci związanych z wczorajszym dniem na pewno trzeba wymienić Edmunda Egana, to madziarskiego pochodzenia, madziarski ekonomista, w jego narodzinie z 1901 roku, aby się dojonym za to, że był urzędnikiem na podkarpackiej Rusy. Jego reforma bardzo znana, może powisty, rolnicza reforma przyniosła dużo chosnu na podkarpackiej Rusy. I wczorajsza data śmierci 1848 roku, aby się dojutu Gawrili Kostelniku, wrodził się w 1886 roku, a w mer w 1848 roku, 20 dnia września. Wrodził się w Ruskom Kresturii, zresztą mąż powisty jest wiciom, mąż powisty kresnym wiciom, albo może pierwszym, albo takim nianiom literaturnego języka Rosyjnie w Serbii, ale w mer w Lwowie.
I jeszcze jedna, rycznica, dzisiejsza rycznica najże będzie 21 septembra, wersja 1945 roku. W Kocuri Wojewodyni urodziła się Serafina Makaj, to uczytelka rusyńska, pisatelka, wmerła toho roku, wściczny. Możpowisty pedagogzka, która pisała przede wszystkim utwory dla dzieci. W nazwody na kotrat. Och, to już będzie 18 minut do 9 godziny. Za to nie odchodźcie od słuchania naszego radia. Jeszcze wstygniemy sobie po pererwi powisty, dasz to o chwili, jaka będzie w następnym tygodniu. No toż, dodało się, czujemy.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak, i prišla chvíľa na chvíľu. Máme na 90 minút do 9. Zatiaľ pozrieme sa, jak to jest i bude. 12 gradusów w tym momencie w Gorliciach. No i chyba tak dost lije i to się velo. Wam powiem, nie zmieni ta nie dnes w nocy, ani zaran się to nie zmieni. Z tym, że zaran maksymalna temperatura lem do 12 gradusów w Gorliciach. No i no, czyż będą to tak schody ty do 9, aż i do 7 gradusów minimalno. Za to chłodno, aż i bym powiedział studeno się chyba zaczyna. Już poriadnie osin i jak idę o pochodu. Dakus może bilsze sącia w Seredu w Gorliciach, ale z tą temperaturą wam powiem, aż dopiero

Słowo Wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia. Witam krasni słowici, tym kotronom z kistoj strony słowicia o języku i na językach. Witam krasni demko@lem.fm, tam może te pisaty piszte tiż na komunikatory, a ja szasz i prowiriam, czy może już dachtony napisał za to, że bardzo często tak się dzieje, to program na żywo, kiedy słuchaty go na żywo, a nie jak powtórzenia. No i bardzo często idę w takie strony, czasem nie zamierzone, z tej przyczyny, że wasze reakcje tu też. Dyrektoriat nalem to tak offline, ale to online, na żywo. Zatoż, zaczynamy od naszego dżingla i przechodzimy do naszych spraw.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, witamy do Slowici. Powiem wam, że po poslednim programie Kus Dyskusji było wiele dyskusji. Zaczęliśmy od słowa Biglas, bo tak na południe od Karpat by się dojedz na nasz prascy, po czym późniejsze żelisko. Próbuję wam dokazać, że to nowe słowa różni przychodzą różnymi drogami i różni w różne regiony rusyńskiego języka, ale jako się tak zmy piszli ci, że to sliw takich jak i pałuk, pałus, parobok, pamiat, paryja, paryja. Och, było ich aż i desy tam w naszych besidach. Już poza programem doszliśmy do słowa pacia. Do paciate, o, a nie do paci. Dumam, że dnes możemy nie dzieć za to, że zastanowiłem się im na samych dwóch słowach. Od nich im zaczął, to prawda, i się mi zdaje, to ty pałk i paus, no bo od toho zaczynają się to ty językowe debaty, debaty dyskusji i peredumania. Myślimy o tym pałku, o tym zwierzęty, które tożdę tomu nie znałem, czy mają wisem, nie chcę szli, już bym prowierił, że wisem, a drugie to ta żert, którą przytyskać się. Przytyskać się, przywiązuje się wezenę wozą, na przykład sino. To taki dołżezny dróg, który przytyskać na wozi. To sino. I piszą im do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka profesor Lene Dućfajfer. No i żal, na żal nie nakormiłem się za to, że różnie są zapisane. Pałuk przez eł, a pawus przez pawus, tak specjalnie czytam przez W, choć wiadomo inaczej wymowymy. No i tu nie budu dokazywał, że taka forma są założmy z W, tak? Bo kiedy to tak by się duje, jestem takim głębokim W, pałuk, pałus i tak dalsze. Czy tak może aż i zapiszę, ale że tu nie mamy chyba może powisty systemowej normy. A okrem toho ja bym się schylał do tego, żeby zapisywać bez eł i bez W. To znaczy pałuk i pauz i o chwilku wam spróbuję bodaj pojasnyty, czom tak dumam. Najpierw się wernijmy dość daleko, bo do praslawiańskiego języka, bo jak się pewno dodumujete, nie będę aż tak lekko, choć nie będę budu się starał, nie by się dłaty za bars tak językoznawczo. Ale musimy się wernuty do takiego nosowego, własnego on. Polskie słuchacze na pewno go znają. Lemkiwskie słuchacze z Polski też powinny go znaty. To znaczy najlepsze, no tylko, że kolisy on było we wszystkich słowiańskich językach, no bo one się wywodzą z prasłowiańskiego języka, z tego jednego wspólnego dla wszystkich Słowian języka. Ostało dnes tak o ile w polskim języku, no i tu trzeba pojasnyty, że w skoroczyniu, w schidnio-słowiańskich językach, w tym i w rusyńskim, to dawne on przeważnie wtratyło nosowist i przeszło w takie normalne u. Kiedy sobie tak to możemy... O, tu primiry damy sobie. Polskie wąski, węzeł, węgiel. Tak trzy słowa, to w nas będzie uski, uzeł i uhel. Znaczy czujemy tam on, czasami ę, bo, ale to już inna historia. W każdym razie to było dawne on, które w nas i we wszystkich schidniosławiańskich systemowo mąż powisty wtratyło nosowist i pereszło w u. No i jak sobie wezmemy, to nasz uzeł, bo guniomu budu iszą, żeby wam pojasnyty naszego pauza, choć może już dach to czuje, to taka dawna prasławiańska forma rekonstruuje się, ona jak onzl. Onzle, i ono się od tego on zaczynało. No i z lemkiwskim mamy z tego onzl, tam jeszcze kusiczka, inczy własne powchodyły, ale mamy uzeł, tak? Zresztą mamy podobny w rosyjskim uzel. I tu od razu mogę pojasnić, że w innych schidniosławiańskich, na przykład w ukraińskim czy w białoruskim, tam doszło po dorozi W. No i mamy wuzol, czy w białoruskim wuzjol, tak chyba się to bude czytało. Znaczy, że tot dawny prasławiański na hałosowy on mąż powisty koli nosowist zanyknuła i dało u, no to wtrzymała się na premier w lemkiwskim języku, ale ukraiński, białoruski przystały tam iszcze takie
zwany czasem protetycznym V, znaczy takie V, które stoi na początku słowa, bo tak język dumał, że tak lepsze, jeszcze dasz to tam dołożyty. No i tak, taki sam premier mamy z tym ongl dawnym, znaczy to kut richt, znaczy ucho, tak? I w rosyjskim będzie bez toho we, no ale w ukraińskim już z we, w białoruskim będzie wuchal, słowackim będzie nie będzie mało toho we na początku. No i o tym będziemy jak raz wysiedłaty. Ja tu chcę powiedzieć to, że zresztą ucho i uchel, podobne słowa, choć znaczy czysto dasz to incze. Znamy, że na premier w Polsce mamy węgiel, to taki czarny, że to się chyba wydobywa z ziemi, czy węgiel rytrze chosnowane, ono tam maje we na początku, a w nas ho nie, bo ani ucho, ani uchel nie będzie mał toho we peret na początku słowa. I tu od razu powiem, że nie ma to ani słowackie, ani czeskie, ani serbskie ugal, za to tu przyzrymy się tomu jak raz procesowy. Ale też nie znaczy to, że lem kijowski jazyk nie ma tego praktycznego we. Też my o tym desy nam się pewnie perywało w naszych besidach. No bo mamy takie słowa jak win, od dawnego on, wisem, od iszczy desy tam, jak to powieść, osem. Mamy wiłciu, mamy wikno, mamy owes, ale w odmieni znajdziemy wiłsa, mamy otec, a w odmieni znajdziemy wicia. Znaczy to we desy tam nam się jak protetycznie jawlat. No, mamy wilchu i olchu i za to seło czasom się nazywa olchowec albo wilchowec. Choć tu trzeba powiedzieć, że mamy lem jedną wilszniu, a nie mamy olszni. Takiej wersji nie czuł, ale z to ponimamy, znaczy tyma nazwaniami seł, cyńczyma nazwaniami, imionami, nazwiskami, zlikami i tak dalej. No, to absolutnie nie taka prosta sprawa, tam to stare formy archaizmu są najbardziej zafiksowane. No ale jakbyśmy sobie zrównali, na przykład z ukraińskim, albo w białorusku, no chyba jeszcze bardziej to we na początku jest zafiksowane, no to trzeba powiedzieć, że w nas to ta tendencja była słaba, co zresztą znany językoznawca Juri Szewelow, opisujący historyczną fonologię lemkijowskich gwar, no to powił, że to te najbardziej zachidni obszary schidniej Słowiańszczyny, południowo-zachidni, można tak powiedzieć, takiej niemalej tego protetycznego w. No i wertamy do naszego pałka, tak? No bo od tego zmy zaczęli. Prasławiańskie słowo będzie się rekonstruować. Aha, no i tu muszę ciś przypomnieć, że to dawny element pa, tak? Mamy go w pauku, w pauzi, w pamiaty, w parobok, pachola, wszystko inne, co tam będzie na pa. Paryja, nasza dneśnia, która idzie od ryty i będzie paryja. To pa było dawnym elementem, który dostawało się, żeby dasz to zmniejszyć, żeby dasz to. Ha, tu jest szeroka dospowisty, szeroka lista możliwości. Do tego może wernuty w jednym z programów, który zmy się nim zanymali, za to nie będę do niego wertał. Wernu do tego pałka, bo to praslamiańskie słowo rekonstruuje się jak pa-ong. Pa-ong. No i tu dost, pa już im powiem, że to był kiedyś taki produktywny, słowotwórczy element, ale mamy dawne ong. No i kiedy to pa damy do ong i zaznaczymy, że to on przechodziło w u, mamy nasz pa uk. No i taką, że formę mamy w lemkiwskim, no tak, gdzieś w rosyjskim, mamy serbski i chorwacki. Mamy gdzieś takie premiery, no tu jak raz polski dostał jotu, bo pa jąk. No i tu chyba się mi zdaje, że jest klucz do tej ciłej sprawy, no bo kiedy sobie wozmemy toho pauka,
kiedy sobie wozmemy czy uszte per perechody do pauza, no o chwilku pewnie perejdeme do pauza, no to tam widzimy, że uk, no tu jeszcze może nie tak do czysta, ale o, ale to jak raz wojdemy sobie w czeskie i słowackie różne gwary, bo czeski językowy atlas fiksuje razem z literackim pawuk, tak, dokumentuje cię kupatu form pauk, pauk, pouk, pok, puk, korotszy, ale bardzo często dialektycznie to bez toho w, które by się dneska zdawało, że mogłoby tam byty. Win tam wskazuje na to wstawne w, desy ono tam przyszło. Podobnie widzimy ten proces w słowackim języku struczny, etymologiczny słownik słowenczyny Luba Kralika nam wywodyt literacki dneśni pawuk z dawniejszego pauk, który tyż dnes gwarowo żyje za to, że nie wse tam się to wyjawić. No i zresztą o tu jeszcze ciekawy ślid starego pauk bez w zachował się aż i w madziarskim języku. Znam, zaraz powiecie, że madziarski i niesławiański. No tak, ale velo maje slawianizmim, znaczy tych sliw pereniatych od jak się już wbył tam klyną pomedze mosz powisty. Założmy protorusyńskie, protosłowackie, protoserbskie i protochorwackie dialekty, no to Winsia był takim kliną, no i był de facto okrużony z słowiańskimi językami i velo sliw pereszło słowiańskich, cy od północy, od wschodu, cy od południa do madziarskiego języka, zresztą o tym ciśmy chyba uszy nieraz besidłali, no w madziarskim pok. Pok, to pałuk. No i to ewidentna słowiańska pożyczka, to zresztą potwierdza madziarski etymologiczny słownik. No ale uczy go z serbskim albo chorwackim pałuk. Uk, tak? I ze słowackim pawuk. No ale ze słowackim chyba musiałby mniejsze, chyba żeby przyjęty, że to w słowackim języku to we tam woszło duże późniejsze, jak mogłoby być przyjęte albo mogło perejty do madziarskiego. Zresztą tu tracisz powisty jedną sprawę. Wielkie języki lubią to ostrożno pisać do wszystkiego, za to na przykład nie wspominają do rusyńskim sąsiedzi z późniczno-schodniego boku. No ale to ta forma pałuk mogła perejty równie dobry z serbskiego, jak i z rusyńskiego. Znaczy proto-serbskiego, proto-rusyńskiego, tak ich roboczo nazwijmy. Znaczy po pierwsze, Madziary musieli wziąć to słowiańskie słowo jeszcze w formie bez toho w, toho pawuk, które aż i dnes w słowackim języku jest. Oczywidno, to samo pok po madziarsko pałuk nie dokazuje, od którego konkretno słowiańskiego języka słowo przyszło, no ale jest świadką toho, że forma pauk bez w. Pauk, nie, pawuk, to nie było lokalne czudo, ale musiła, że ty w starszym słowiańskim językowym prostorii od Karpat po Pałanoniu. Dobry, i perejdźmy jeszcze, żebyśmy nie zawali nasz pauz, tak? Jego prasłowiańska rekonstrukcja to pa-ąz. No i tu za to chodziłem dojty do toho pauza, za to, że tu budowa słowa jest jeszcze bardziej prozraczna, to znaczy mamy stare ąz. Do toho dodaliśmy to nasze dawne pa, a ąz trzeba zas sobie perejty, że on pereszło w u i mamy uz. To samy korynsztof, uzeł, uzłaty i tak dalej, i tak dalej. No i zas tu będę mati pa-ąz, pa-uz. Dneśni nasz pa-uz od uzłaty. I tu zas przypominam, że bez toho w, kotre desy tam w dakotrych językach woszło w czas różnych językowych procesów. No, ale zaraz przypomnę, od czego im wyszło, czemuśmy mali pisać i pauz, i pauk bez w w tejże w seredyni. Żebym jeszcze dasz to nie zabył. Aha, czemuśmy mali napisać?
No bo łozmy sobie naszego takiego łołka, o którym zmy cisz naraz besidowali. Mamy łołka. I czemu łołku besiduju? Za to, że tam mamy w zapisie pierwsze W, pierwszą bukwę W, trzecią bukwę mamy L. A wymawiamy jej tako i tak samo. Łołk. To się nazywa to W, tak zwanym neskladowym U. No bo to odpowiednik naszego łołka tu będzie chyba najlepszy. A czemu składowo U? No bo to zwuk artykulacyjno bardzo bliski do U. Ale mnie tworzyć okremowo składu, tak jak to dołuje U, jak pełny własny zwuk U. Zresztą, kiedy sobie posmotrymy na starsze, na nowsze opisy lemkiwskiej fonetyki, to zwuk bardzo dobry. Jest znany aż i w słowniku Jarosława Horoszczaka wydymy graficzne jego zerkalenia z taką L, ale z taką wygnaną krysoczką chori, tak? Tu sobie możemy tot zwuk też ujawyty w takich primirach jak pług, tak? Pług, tam de facto jest takie kusiczka wydłużone U, taki pług, tak? Tam, kiedyże to eł w zapisie zmieni nam się w neskładowe U. No i tu, kiedybyśmy sobie tak posmotrili, no to tak samo taki sam proces mikbobyty po tym, kiedyby mało by to wydojty w pałk i pauz, tak? Że tam jeszcze dasz to stał laty. Lemże nasz to, kiedy już my sobie powili, że Antot Uzeł nasz nie dostał toho protetycznego we, toho na początku, tak jak polski węzeł, jak w ukraińskim języku, jak w białoruskim języku. Nie mamy tam, jest dalsze uzłaty i uzeł. Tak? I no, tu możesz powiedzieć, a czy tu jeszcze ci jedno trzeba powiedzieć, i w pałk, taka, nie by się dojrzeć, że taka grupa nachromadzenia toho we i u nie jest niemożliwa, tak? Bo różne premiery z innych języków wskazują, że może tak być. Ale chcę wam wskazać, czym jest za tym, że chyba to we tam nie byłoby potrzebne ani w pauzi, ani w pałku. Mamy takie słowo, które też my koledzy chyba rozbierali, jak ucia, dnesna ucia. No i już od XIX stulecia to sławne, dawne słowo, które jest częścią staropastyrskiej leksyki lemkowiny, no i szersze karpackiej Rusy, oczywidne to takie dawne owca. No tak ono w prasławiańskich rekonstrukcjach zwłóczy. No i już dawno były różne sposoby, jak się ho wymawlało. Na przykład wółcia, albo ucia, albo prosto ucia. No i jakbyśmy sobie wzięli to tu pierwszą formę wółcia od wiłcia, bo od tego przyszła to ta konieczna ucia. I jak sobie wezmemy do uwagi, że to jest wółcia, ja już teraz tak to w próbuję jeszcze, próbuję da jak bardziej ekspresyjni wypowisty, jak takie bliższe w, a nie składowego u, no to możesz powiedzieć tak artykulacyjno mogła mistyty na chromadzenie aż trzech zwłóki bliskich do u. No bo zapiszmy sobie w, w, cia, tak? I wymówmy oba w, pomiędzy którym stoi u, znaczy i pierwsze, i trzecie w, jak nieskładowe u, to będziemy maty de facto tak trzy bardzo podobne do siebie zwłoko, takie u, cia. No i od toho, kiedy była się to ta grupa u, dołgoho u prostywe, mamy dneska ucia, tak? Choć wiadomo, w odminach będę, choć też wiem, czy chyba uciaczej ser i owieczej ser. Ale fonetyczno chyba się mi zdaje, nie tak trudno sobie przedstawić taku, jak raz sytuację. No ale jak sobie wezmemy to wszystkie trzy formy ucia, uwcia i ucia, to forma ucia na koniec naszła się w kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. No i tak, lemże tak, to ta prale jasne, że nie dokazuje, że toczno tak samo prochodziła historia swił pałk i pauz, tak? No ale po mojemu wskazuje bardzo ważną możliwość.
Lem Kiuskem, to jak raz, to ta fonetyka nadała na zvuki V i L, które przeszli do toho takiego U, bar spodzi mnoho do polskiego W, albo bar spodzi mnoho do angielskiego window, o, to lem tam nie wiesz, to są tak bezpośrednio, bo się dojął lem owomowi, tak? No to się mi zdaje, że jednak tam i w pauzie, i w pałuku toho eł radsze nie powinno być, sztociż pribuju wam dnes dajak dokazat. Ale z tobą jeszcze chodził powisty, bo tak, żeby już może, żeby to tak uporiadkowaty. Tak, no bo wezmiemy sobie toho pauka i pauza. Z pauką mniejsze widzimy, że tam nic już niepotrzebne, ponieważ win pochody to od dawna jeszcze prajnderu europejskiego korenia ang, który win tam związany z bardziej daczą wohnenem, tak jak tak, no jak nohy pauka są wohnene, no to za to od to ang, ong, późniejsze i nasze. Uk, tam nachodzimy, musite mi powierzyć, że tam nachodzimy to wygnienia, to dasz to takie zognene. Z pauzą lekrze sobie to ujawyty, za to, że uz, pa plus uz, nez mamy tot korin uz w słowach uzeł, uzłaty. Za to tu sobie da jak skorsze. Budeme maty zmohu pouczyty sobie toto dawne i po mojomu tak by powinno być toto zapisane. Zresztą, jak sobie wezmeme różne formy toho, na przykład pauza, tak? Bo jest i pauznik, i pauzyty, znaczy jest takie czasosłowo pauzyty, znaczy montowaty tot pauz znachodzimy w różnych słownikach. Ale też zazriłem do innych słowników rosyjskich języka. Słowacko-rusyński wskazuje na formus V. Ale piszę do ortograficznego słownika profesora Kaprala z Madiar. Tam mamy formu bez V, mamy pa-uk. Mamy tak samo pa-uk w słowniku Ihoria Kercza z Juria Czoria z Podkarpackiej Rusy. Ihor Kercza daje toto V lem, ale to lem w skobkach, jako taka możliwa druga wersja, stati, jak poriadok stati widzimy, no to ono jest tam, gdzie by mało być bez w, to znaczy pa-uk, pa-ukowej, mamy pa-uczynu, pa-uczynastej, pa-uczycia, jak pani żena pauka, o tak byśmy to powili. To może powisty, mnie to pocieszyło za to, że to im prowirił na samym kińcy i tak jakby potwierdziło moje rozdumowania i moją tezę, że to we tam mało boboty w nas niepotrzebne. Co jeszcze, no, kiedy dosliczamy to panoński, słowiański areał, to tam cisz może powisty bardzo często welo takich form nachodzimy, kotry nam kusićka bliższy. Sam madziarski język, który to słowiańskie słowo pereniał, jak pok, bez na pewno we w seredyni. Za to ja by ostał przy pauk i pauz. Nie za to, że to formus eł albo we. Nieprawilne, ale z dwóch przyczyn. Są niepotrzebne, no i trzeba by jakiś system z tego zrobić. Dumam, że tu etymologia jasna, że to prasłowiańskie pa-ong i pa-onz, które na pewno nie mali w, a na pewno, a tym bardziej nie mali l, tak jak to jest na żal w słowniku, no wodzią taką niekonsekwencję, a ja za konsekwencję i logiku lubię. Zresztą posmotę sobie na to łuciu, która do uci, aż do uci przeszła za to, że jak stoi przy u, to nam to we najczęstsze niepotrzebne. A
jak wy dumate? demko@lem.fm to mi adres, komunikatory znate, jak się domenę dobyty. Pyszte, tak jem dumał, że do paciaty anych neske ne idemy. Ona też ono, to pacia było częścią naszych dyskusji, ale to dumam, że perejdemy ku tomu w następnym programie na dnes już kinczu. Bardzo dziękuję za dneśniu striczu i to czujemy się dokoli. Pewnie o to już den. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzejbyk prymiruje.
8: Radby drużbą
9: buty.

Don't get me in here acting silly. It's so funky. Do it again.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

zwłaszcza na cmentarze na Mkowszyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.